0: Good evening and welcome to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Tonight's host, Dorota Sobieska.
1: Thank you, David. Witamy naszych rodaków i serdecznie zapraszamy do wspólnego wieczoru, który przybliży nam poezję wielkiego polskiego wieszcza Juliusza Słowackiego. Słowacki urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu na wschodnich rubieżach Polski. Wybrane utwory i fragmenty dzieł zaprezentujemy po polsku. Poezja szczególnie mistyczna i głęboko osadzona w tradycji narodowej jest trudna do przetłumaczenia, tak z powodu bogatych odnośników kulturowych, jak i językowych. Liczymy na to, że prezentacja poezji polskiej przyczyni się do zainteresowania językiem polskim i do rozpowszechnienia jego piękna. Nastrój poezji wzbogaci muzyka Fryderyka Chopina oraz symfonia C-moll Franciszka Mireckiego. Utwór mniej znany, ale niezwykle wspaniały, romantyczny i nastrojowy. Po prostu przepiękny i zasługujący na rozpropagowanie. Mirecki żył w latach 1791-1864. Prezentowaną dziś symfonię skomponował w roku 1855 jako dojrzały, doświadczony kompozytor, który jednak nic nie stracił ze swego młodzieńczego, genialnego romantyzmu. Zaprasza Państwa Dorota Sobieska i
2: Julian Sobieski.
3: Good evening and welcome to our program filled with the extraordinary poetry of Juliusz Słowacki, a revered Polish bard of the Romantic era. Słowacki was born on September 4th, 1809 in Krzemieniec, the eastern territories of Poland, which during the times of the Soviet Union were annexed to its Ukrainian Republic. We will share Słowacki's selected poems and fragments of larger works in Polish. Poetry, especially when profoundly mystical and rooted in the national tradition, eludes translations into any foreign language. Because of its rich cultural allusions, peripheral meanings, as well as its idiomatic language, may Polish poetry serve as an incentive for many to get acquainted with the Polish language. We will enhance this poetic aura with the music of Fryderyk Chopin and a powerful symphony by a lesser-known Polish composer, Franciszek Mirecki, who lived from 1791 to 1864. Mirecki's symphony deserves wide recognition for its exceptional beauty, romantic spirit, and compositional mastery. Mirecki composed this particular work in 1855, using his broad experience, yet without losing his youthful and romantic power. Let's open our evening with Frédéric Chopin's Prelude No. 9, Opus 28, in E major, Largo, performed by Rafał Blechacz.

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami, a jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny sterał moje lata młode. A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, a gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę. Ale kiedyś o smętnych losach zadumany mojej biednej ojczyzny przyzna, kto szlachetny, że płaszcz na moim duchu był niewyżebrany, lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny. Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą i biedne serce moje spalą w aloesie i tej, która mi dała to serce oddadzą, tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie. Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb oraz własną biedę. Jeżeli będę duchem, to się im pokaże. Jeśli Bóg uwolni od męki, nie przyjdę. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec. Co do mnie, ja zostawiam maleńką tu drużbę tych, co mogli pokochać serce moje dumne, znać, co srogą spełniłem twardą Bożą służbę i zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę. Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść, taką obojętność jak ja mieć dla świata, być sternikiem duchami napełnionej łodzi i tak cicho odlecieć jak duch, gdy odlata? Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chleba w aniołów przerobi.

You're listening to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego Eugenii Stolarczyk z rozgłośni WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości.

Rozłączeni, lecz jedno o drugim pamięta. Pomiędzy nami lata biały gołąb smutku i nosi ciągłe wieści. Wiem, kiedy w ogródku, wiem, kiedy płaczesz w cichej komnacie zamknięta. Wiem, o jakiej godzinie wraca bolu fala. Wiem, jaka ci rozmowa ludzi łzę wyciska. Tyś mi widna jak gwiazda, co się tam rozpala i łzę różową leje i skrą siną błyska. A choć mi teraz ciebie oczyma nie dostać, znając twój dom i drzewa, ogrodu i kwiaty, wiem, gdzie malować myślą twe oczy i postać, między jakimi drzewy szukać białej szaty. Ale ty próżno będziesz krajobrazy tworzyć, osrebrzać je księżycem i promienić świtem. Nie wiesz, że trzeba niebo zwalić i położyć pod oknami i nazwać jeziora błękitem. Potem jezioro z niebem dzielić na połowę, w dzień zasłoną gór jasnych, w nocy skał szafirem. Nie wiem, jak włosem deszczu skałom wieńczyć głowę, jak je widzieć w księżycu określone kirem. Nie wiesz, nad jaką górą wschodzi ta perełka, którą wybrał dla ciebie za gwiazdeczkę stróża. Nie wiesz, że gdzieś daleko, aż u gór podnóża, za jeziorem dojrzałem dwa z okien światełka. Przywykłem do nich, kocham te gwiazdy jeziora, ciemne mgłą oddalenia, od gwiazd nieba krwawsze. Dziś je widzę, widziałem zapalone wczora. Zawsze mi świecą smutno i blado, lecz zawsze. A ty wiecznie zagasłaś nad biednym tułaczem, lecz choć się nigdy, nigdzie połączyć nie mamy, zamilkniemy na chwilę i znów się wołamy, jak dwa smutne słowiki, co się wabią płaczem.

Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa. Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem, strofa być winna taktem, nie wędzidłem. Słowa te pochodzą z pieśni 5 poematu Beniowski Juliusza Słowackiego.

Biada, kto daje ojczyźnie pół duszy, a drugie tu pół dla szczęścia zachowa. Oboje w nim Bóg swym piorunem skruszy i padnie kiedyś w popiół taka głowa. Żadną łzą taki Boga nie poruszy, w modlitwie nigdy już nie znajdzie słowa, które by kiedyś jego Bóg rozumiał. I będzie jak ten dąb umarły szumiał. Fragment ten pochodzi z pieśni trzeciej poematu Beniowski, Juliusza Słowackiego.

O, Polsko, Polsko, święta bogobojna, jeżeli kiedyś jasna i spokojna obrócisz swoje rozwidnione oczy na groby nasze, gdzie nas robak toczy, gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne skryły się dumać jak łabędzie senne. Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni będziemy, wspomnij ty o nas, o wspomnij, wszak myśmy z twego zrobili nazwiska pacierz, co płacze, i piorun, co błyska, i dosyć, że się zastanawiasz chwilę, jaka tam cisza na naszej mogile, jak się wydaje przez Boga przeklęta. A nie zapomnisz ty o nas, o święta. Kto pałasz kocha i ojczyznę kocha, choćby się palił dla niej przez dwa wieki i gdzieś jak żuraw odleciał daleki i gdzie przez 100 lat widniał od rozpaczy, to jak swą szablę i swój kraj zobaczy, to jak usłyszy, że krzyczą do broni, przed Panem Bogiem się tylko ukłoni, a potem ludziom odpowie na hasło, że miecz nie ściemniał i serce nie zgasło. Juliusz Słowacki.

0: Thank you for spending your evening with us. It's remarkable how Slovatsky's poetry and Mideski's symphony combined to let us share these longer format works within one program, as if they were meant to be shared together.
1: Dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór i za to, że mogliśmy podzielić się tym, co mamy w sercach, co nosimy na co dzień, poezją Słowackiego, Juliusza Słowackiego, muzyką Fryderyka Chopina i, co ciekawe, muzyką Franciszka Mireckiego. Zapraszamy jak zawsze w niedzielę o 9:06. Kłania się Państwu Dorota Sobieska i...
0: Julian Sobieski.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.
1: Good night.